0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balon valim, to sva.